0: Ledaima. Daima.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe tena watoto.
2: Amen.
1: Amina, tutaenda tena kumsifu Mungu kupitia mdada.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina yangu naitwa Caroline Shebe. Nimesimama mbele zenu kusifu wimbo.